Trójka, jedynka, trójka, kreska, zero, zero. Trójka, jedynka, trójka, kreska, zero, zero. Trójka, jedynka, trójka, kreska, zero, zero. Trójka, jedynka, trójka, kreska, zero.